mpagya wo anaa ne wokae yare bi apoa wo na wonim sɛ woawu awie na no accident bi asiiɛ na wonim sɛ woawu awie nanso amerɛ jesus abasansa sɛ wo mu no

nsɛnkyerɛnne awanwadeɛ nko a na wɔtumi yɛ sɛ wokyɛ ne de nko adeɛ a sɛneanaasɛm sɛ amen aseɛ kyerɛ ne sɛ ɛnyɛ hɔ no